0: Radio 180.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180. Penso con sueño para sí.